0: Cyberdyne 95.2 MHz.
1: Mix by DJ.
2: Radio Liberdadu. Hare Bafuturu. 95.8 MHz.
3: Hola, how baby? Contenti ha mutu koimi iha Radio Liberdadi 95.8 MHz. Liberdadi iha anin, Liberdadi iha moris.